0: 是剪剪剪剪剪
1: 剪剪剪剪剪剪
0: 剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪